Yo jama don wiya meri nenu nyun jorope adon kena kwa den ka jotie ba dang jo de ngwena bicha kor gi guma manu na mano dek abo ngwena yo bora ngwen not bora ngwena ngwen